Bieg ou Stapilem Nasik, Labyrinthe. Podrugiej stroni proze stroni zobaczylam, kumoże muza dowolniu, kutam na uego, Labyrinthe. Obok sklepus pozi uczuze kawiorem klamowim, obok stak szase goze radosie szaski ego klopka, obok mniej radonisz, dorosliś w toż widwernisz, okolisi inatila katedry gras, proze szeglen proze dziedziniek, gdzie bawila si fontana, amlodic lowiek masza biblia eko mam rocznicz.